Lola, najo, nejte najgole, mameko, najneko, legece mne, dada, rejo, manna, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. Najo, najo, le, mameko, da, kalle, dope.